Przyczyny i oczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy.